0: mater ega, Johnny že dol pado, dejmo Ryan Trip, no, dejmo en trip, dejmo.
1: Ej, Johnny, a boš eno tabletko, a boš Ryan Trip, a?
0: Bosu, a ne vidiš, da si ti glih en ta prav komad ga lahko zbudi?
2: Prizda, kva pa je to?
0: Lej, Johnny se zbudu, to je radio študent.
1: 98,3 in 104,3 MHz.
0: Natalijev uho, slab slišmo.

kje je droga za soproga. Iza gola zdaj pištola, že patrola, ko me zrola. Ker sredi mesta bela cesta, vidva ga.

Gdzie na obzoriu spoznasz na sprotność udarec zaiźniczenie je klicz.